0: Wakuliriza Radio Erindala Yonka Usoga Royal Radio
1: Bam Bam
0: Ulire Ivoti. Ni fotu kuletele isanu.